0: Puerto Rico.
1: To je...
2: To je...
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.